trawa zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle.

kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.